0: ahikana tu dokumento entaphulela ikoro ehambeni nakhumave omniwa
1: akiniwai vanonto koswela vanophama mashi okhalanto hi ho muchu akhanle athumi hawe chitokwene ntoko empawe ekarwawe nar echokina kwa thumi hawe emvahanto ikora sawacha hene
0: wokhalane velevelo Masito, onna panna we o kanne dokumento no ni hawe ikorowa iha we ano opungre vanto utumiha ele naru wo utumiha karo nar empa ho emano etu ekina we athwalendo banke khalena e par paraya ni ehina kwamini kwa we korowela henra munevi teni nare ekuba mukirimeni
1: ah enone he par parai mashinto mahasa wisi heho huwa voto echokina kwene rovri he krosa wacha hene na veto ovekanto muchu declaration yewo ya rendimento nare documento kina kwene enone ha rula ya ikorwa iho
0: muhone liyo wondo ai konta ya kardito o banco ole liha indo vo pakiran vene Ma cliente mo tene e na pala we e pereke documento e lukuluku na hulaya nare e na thunaya o thamiha na rohela we khorowa o banco
1: evelevelo machinto ngi hi ho mucho cliente a pereka documento sote hene iho ina mone iha o khala wawe evenyakanto e banco yeo e khala no o kwamini kwa kwa michaka sote hene iho iri mtokumentu mwimwene. Oni hai.
0: Vondo e banko yo kalana oworia ya oveka itukumentu inatapulela e parpare ya mahene yowo. Yimwi ya hahera dhorepa henge dha klientaya.
2: Tihi hona malaya mtekwa olelo wokuhanu kapela pama ikorowa mbanko. Mpaka omelo.
3: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
0: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
4: Radio Mosambiki, Zambezia.

Ivan Nibrikata, I watch Wechana Chun Torera. No mingiri why. Anengo kopele ya yo wokali wawo. Wokali wawo. Warera nina tamalela.